Rachelo. Ahimè, Rachelo, mati moje. Vstani, oce mie. I vi, Josipa, koga si ljubila.